a parka parkurna ladam, ja się masz wszystko na barwam, hej. A babaczam i jądam, szkolą i jądam, przydeszam, z decelą, gdzie ty się. A zawłaszam i jądam, szkolą i jądam, przydeszam,